0: fuerza. Follow, like en Facebook. Radio Norte, la fuerza grupera.
1: Tila kwa, pechanchan na kinkan na loob lakshiwan, aruta kwi smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
2: Pana, naroksili kutpilpan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kangel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik achibalpan parnakulak chaku, patson relak padanil kwitok nakakwek ashkomon li railal. Tonupan berke nakachib li kawilal.